0: Krótka informacja dla kierowców. E77 między Płockiem i Warszawą. Przez wypadek samochodowy korek 10 km.
1: Studio Polska. Sytuacja na drogach. Na drodze łączącej Morze Bałtyckie należy spodziewać się do 60 minut późno.
2: Jana Pawła II w Warszawie zniknął tramwaje. Wszystko dlatego, że remontowane będzie tam torowisko. Szukuje też.
0: Odkąd Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w 1816 roku rozpoczęła swoją działalność, dużo polskich, ale także...
3: Cześć!
4: Cześć!
3: Chodź na chwilę. Siemasz.
4: Cześć.
3: Eine Frage.
4: Co?

0: sposób przyniosła ze sobą latawcę.
1: Sprawdzone, rzetelne, biedo. Ja świno ujść.
2: Ah.

0: Marek, potrzebuję oczy z kupony auta Manueli Kieszow.
1: Jasne. Nie ma sprawy, prześlę ci to. Słuchaj. Miałem takie dziwne spotkanie z twoją córką.